0: Ostani v gibanju. Hervis. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
2: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.

0: Radio Aktual Cum. Cum.
1: Z wami jest Radio Aktual Cum.
0: Radio Aktual Cum.
1: Na rejen za wasza uszysa.